Smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: po polsku.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli stary i wylądowali. Namioty na placach Madrytu. Hiszpanie protestują przeciwko drożyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
1: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
3: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
1: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni policjanci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają je służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
4: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
1: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
5: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje rozpoczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Rząd reaguje, wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Ważne wydarzenie dla polskiej mniejszości w Irlandii. Minęło właśnie 50 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią. Polacy są ważną częścią irlandzkiego społeczeństwa, podkreśla kierownik ambasady w Dublinie Artur Michalski. W Irlandii mieszka około 100 tysięcy Polaków, którzy zdaniem dyplomaty dobrze się zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ładna jesień na razie z nami zostaje na dłużej. Dziś będzie dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wysokie. 18 stopni na północnym wschodzie, do 20 w centrum i na zachodzie do 24. W wielu

0: regionach mamy też poranne mgły.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Oficjalnie witamy w październiku. Jesień wjechały już na całego, ale do weekendu został nam tak naprawdę tylko krok.
3: Całkiem przyjemna perspektywa na sam start dnia.
2: Przy mikrofonach Bartek Skrajnowski i Sylwia Szarecka. Zaczynamy ten czwartek bez powolnego rozruchu i od razu odpalamy numer, który dobrze ustawia rytm na resztę poranka.
3: Dajcie głośniej radio i lecimy z tym dniem.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To już teraz sprawdzamy sobie kalendarz i imieniny obchodzą dzisiaj Danuta i Remigiusz, także wszystkiego co najlepsze.
1: A w nietypowych świętach mamy dziś absolutny pakiet. Od Dnia Muzyki i Wegetarianizmu po Dzień Osób Starszych i Pracowników Ochrony Zdrowia.
0: Ale dwa akcenty są dzisiaj kluczowe. Po pierwsze, Międzynarodowy Dzień Kawy, więc bez żadnych wyrzutów sumienia robimy solidny kubek.
1: A po drugie, Policyjny Dzień Odblasków. Poranki robią się już coraz ciemniejsze, więc jeśli wyciągacie dzisiaj rower albo idziecie pieszo na przystanek, wrzućcie na siebie coś jasnego.
0: A my wracamy do dobrego grania na start tego czwartku.
2: Radio Wrocław. Po polsku.

0: No to słuchajcie, czytam właśnie, że Polacy coraz częściej wybierają partnerski model rodziny.
1: Czyli że co?
0: No ponoć 64% badanych mówi, oboje pracujemy i dzielimy się obowiązkami.
1: Czyli nadeszły czasy, w których facet też wie, gdzie stoi odkurzacz.
0: No i podobno potrafi go nawet znaleźć bez nawigacji.
1: To już jest postęp.

0: No to teraz mała poranna informacja dla kierowców i pieszych. We Włocławku mamy dzisiaj sporo zwężeń.
1: Na jezdniach m.in. na Brzeskiej, Starym Rynku, Wiejskiej, Bukowej, Chemiku, Willowej i Młynarskiej.
0: A zwężone są też chodniki w kolejnych miejscach, m.in. przy 3 Maja, Tumskiej, Królewieckiej, Bulwarach, Kapitulnej czy Wojska Polskiego.
1: Do tego też dochodzą jeszcze miejsca, gdzie zwężony jest pas zieleni.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok, czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
2: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
3: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
1: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
4: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
1: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niewiele zmian w temperaturach. Dziś najcieplej na zachodzie do 24 stopni, w centrum do 20, na północnym wschodzie do 18. W wielu regionach utrzymują się poranne mgły, a w ciągu dnia będzie dużo słońca, niewielkie zachmurzenie. Nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację w turnieju tenisowym w Pekinie. Katarzyna Kawa już odpadła. Po długim meczu z Darią Snigur, prowadzona przez Dawida Celta zawodniczka, wygrała 3-6, 6-4, 7-5. Dalej gra Magdalena French, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś Magda Linet zagra z Czeszką Katariną Siniakową, a Maja Chwalińska i Iga Świątek zaczną grę od drugiej rundy. Chwalińska zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastremską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej.

0: może osiągnąć dobry wynik.
1: Jestem pełen nadziei, że jednak no, Finezja i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce. Bo trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
0: W Pekinie grają również panowie. Hubert Hurkacz dziś zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski. Do Ligi Mistrzeń nie udało się dostać Czarnym Sosnowiec, ale mistrzynie kraju awansowały do 1/8 finału Pucharu Europy. W drugiej rundzie piłkarki czarnych pokonały Brejda Ligi 1-0, a tydzień temu wygrały w Islandii 6-2. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z zespołem Buducznost Podgorica 75-99 w pierwszej kolejce grupy C Pucharu Europy. Najskuteczniejszymi zawodnikami gospodarzy byli Anthony Hickey i Malik Parsons, obaj zdobyli po 14 punktów. Tyle samo dla Balietto Dertona Tortona rzucił reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Był drugim strzelcem swojej drużyny, która przegrała w Łotwie z Zeli Ryga 84-86.
2: Jest parę minut po godzinie 7:00. Zerkamy sobie na termometry we Włocławku i naszych okolicach. Około 10 stopni w tej chwili.
3: W ciągu dnia dobijemy do 20 stopni ze słońcem. Dość przeplatanka, więc temperatura spoko, ale warto mieć pod ręką coś cieplejszego na rano.

0: No i proszę bardzo, bo Cowek zrobił to po raz trzeci z rzędu i nie chodzi o żadne sportowe mistrzostwo.
1: Chociaż patrząc na tą serię, można już mówić o regularności.
0: Na trzeci rok, trzecia włocławska inwestycja z tytułem Modernizacja Roku. Najpierw Skarbiec Fajansu, później Zespół Szkół Technicznych, no a teraz Zespół Szkół Muzycznych.
1: I tym razem chodzi o nową salę koncertową.
0: Jury zwróciło uwagę na jej akustykę, czyli nie wystarczyło, że sala dobrze wygląda. Trzeba było jeszcze zadbać o to, żeby muzyka w niej dobrze brzmiała.
1: 3 lata, 3 różne inwestycje, a wspólny mianownik jest całkiem fajny – kultura i edukacja.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Klub Vectra to nie tylko sukcesy sportowe oraz co zrobić w sytuacji, kiedy wrak zajmuje miejsce parkingowe. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lekkoatletyczny klub sportowy Vectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Vectrę nosi nazwę Next Level, mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Vectra Włocławek.
2: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
1: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vectra zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu. A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
3: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
1: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia. Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to wracamy do porannej rzeczywistości. Na drogach ruch we Włocławku wyraźnie większy.
1: Najwolniej jedzie się na dojeździe do mostu Stalowego. Więcej samochodów jest też przy tamie.
0: Do tego Krzei, Chopina i Wieniecka, szczególnie w okolicach przejazdu kolejowego. No i oczywiście większy ruch przy szkołach.
1: Poza Włocławkiem spokojnie. Brześć Kujawski, Lipno, Radziejów i Aleksandrów Kujawskich bez większych utrudnień.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów.

0: eskalował.
1: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3,22 zł. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz mediów i pasażerów samolotu drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
2: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
1: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małp. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
3: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
1: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczyk.
4: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
5: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
4: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
1: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzisiaj bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. O poranku utrzymują się jeszcze mgły, a na termometrach w ciągu dnia do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, do około 20 stopni w centrum i 24-5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 9 meczów i komplet punktów. Piłkarska kadra do lat 21 wciąż zachwyca formą w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wczoraj w Katowicach Polacy pokonali Szwecję 3-0, a 2 gole strzelił pominięty przez Jana Urbana Bartosz Mazurek. Zespół Jerzego Brzęczka ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie z Włochami. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk, zły, że selekcjoner posadził go na ławce w ostatnim meczu i nie wpuścił nawet na minutę, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem, ale wczoraj Jorge Jesus informował jeszcze, że panowie się dogadali. Trener tłumaczył swoją decyzję na konferencji przed meczem z Danią. Wyjaśnię to jeszcze raz, żeby ludzie wreszcie przestali rozdmuchiwać się tematy, którego w ogóle nie było. Powiedziałem Cristiano, że nie zagra w pierwszych 2 meczach, a podczas spotkania pomyślałem, może będzie im potrzebny, niech zrobi rozgrzewkę. A potem po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Ale prawa każdego są równe i ostatecznie to ja jako trener zdecydowałem, że nie wejdzie, nie ma z czego robić afery.
9: No, późno żogu.
8: Tymczasem Ronaldo opuścił zgrupowanie i wrócił do domu. Napisał krótko w mediach społecznościowych, że niedługo

0: ogłosi powody swojej decyzji. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z F1. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce. A dziś rozpoczyna się rajd Sardynii, który zakończy tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Na starcie stanie m.in. Kajetan Kajetanowicz.
1: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
0: Finał sezonu miał się odbyć w Arabii Saudyjskiej, ale z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie został przeniesiony. O tytuł we Włoszech powalczą prowadzący w generalce Elfyn Evans i goniący go Fin Sami Pajari.
2: Na naszych radiowych zegarach parę minut po godzinie 8 minęła kolejna godzina, no i poranek kręci się dalej.
3: Jeśli dojechaliście do pracy albo jesteście właśnie na trasie, to po prostu dobrego dnia dla Was.

0: No to mamy medal dla Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. W Poznaniu odbyły się finałowe regaty programu Młode Polskie Wiosła, no i nasi zawodnicy stanęli na podium.
1: Brąz zdobyła czwórka podwójna juniorów młodszych: Bartosz Grzywiński, Wojciech Dankowski, Stanisław Ratyński i Mateusz Multan.
0: A później zaczęło się trochę bardziej nietypowe wiosłowanie, bo zawodnicy zostali rozlosowani do 24 mieszanych ósemek.
1: Wojciech Dankowski popłynął w osadzie Młode Złote Wiosła i zajął drugie miejsce. Bartosz Grzywiński był szósty z ekipą Knur.
0: Stanisław Ratyński z kukureniarzami zajął 17 miejsce, a Mateusz Multan z szybkimi kaczuchami 20.
1: Najważniejsze jednak, że z Poznania do Wrocławka przyjedzie medal.

0: dzień.
1: No to słuchajcie, dzisiaj na Placu Grodzkim we Włocławku będzie można sprawdzić, jak dużo bezpieczeństwa można zmieścić w jednym miejscu.
2: Od 10 do 13 Komenda Miejska Policji razem z Fundacją Jumper organizuje spotkanie bezpiecznie każdego dnia. I będą tam rzeczy, których raczej nie da się sprawdzić podczas zwykłej pogadanki.
1: Będzie symulator zderzenia rowerowego i symulator zderzenia na hulajnodze elektrycznej.
2: Do tego ciemnie odblaskowa, więc będzie można zobaczyć, jak bardzo po zmroku zmienia się widoczność, kiedy mamy na sobie odblaski.
1: No i będą też warsztaty z pierwszej pomocy, wpaść mogą dzieci, młodzież, dorośli, no i seniorzy.
2: Czyli dzisiaj Plac Grodzki może być dobrym miejscem, żeby nie tylko przejść przez centrum, ale też zrobić coś konkretnego dla swojego bezpieczeństwa.
3: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to we Wrocławiu mają Krasnale, a Aleksandrów Kujawski będzie miał kolejarzy.
1: Pierwszy właśnie stanął w Parku Miejskim.
0: Ma 38 cm, przedstawia zawiadowcę i ma przypominać o tym, że historia Aleksandrowa od ponad 150 lat jest mocno związana z koleją.
1: A to dopiero początek, bo mają pojawić się kolejni, między innymi maszynista, kasjerka czy dyżurny ruchu.
0: No zapowiada się więc spacer, podczas którego będzie trzeba patrzeć nie tylko pod nogi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach. Nam od twórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
2: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
3: To postanowienie zostanie zaskarżone.
2: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
3: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
2: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
1: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
4: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
1: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 kilometrów. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
5: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
1: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 3. kolejka Ligi Narodów. Polacy po 2 słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała 2 spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w 2 grupach w dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważny.

0: niszy zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero. Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z trzecim golem w tej edycji Ligi Mistrzyń Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barca pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończyn tytułu będą duńskie Koge, Arsenal, Servette Genewa i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium Wielkiej Pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Niebo niemal bezchmurne dziś przez cały dzień, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. Miejscami mogą jeszcze utrzymywać się mgły. A na termometrach do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Do 20 stopni w centrum i 25 na południowym zachodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jest parę minut po godzinie 9, czwartek idzie swoim rytmem, a u nas jak zwykle mnóstwo dobrego grania i kilka przydatnych informacji przed nami.
5: Będziemy jeszcze sprawdzać, co ciekawego dzieje się w regionie, więc warto zostać jeszcze z nami.

0: to pamiętacie jeszcze, jak grzybobranie trwało no z 3 godziny i kończyło się obiadem w domu?
1: Teraz chyba trzeba to trochę inaczej zaplanować.
0: No bo czytam właśnie, że Polacy coraz częściej robią z grzybobrania cały weekend.
1: Nocleg, las, restauracja, basen, sauna.
0: No człowiek jedzie po podgrzybki, a wraca po weekendzie w spa.
1: Byle tylko grzyby też były w tym pakiecie.

liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: No to słuchajcie, Skolim kończy 30 lat i chyba uznał, że zwykłe urodziny, no to trochę za mało.
1: Bo zamiast tortu, kilku znajomych i muzyki z telefonu organizuje całe urodzinowe wydarzenie. 8 października w Siemiatyczach będzie miasteczko urodzinowe, grill, degustacje i koncerty.
0: Zenek Marteniuk, Kleo, Prymaki, Zorka, no i oczywiście sam Skolim.
1: No trzeba przyznać, urodziny to on umie sobie zorganizować.

0: No można powiedzieć, że była taka nasza włocławska tradycja, że kiedy większość ludzi w grudniu szukała czapki i rękawiczek, no to morsy szły nad Wisłę, żeby do niej wejść.
1: Mikołajkowe przepływanie Wisły miało w tym roku odbyć się już po raz 11, 6 grudnia.
0: No tyle, że tegoroczna edycja się nie odbędzie. Stowarzyszenie Morsy Kujawskie Włocławek zdecydowało o odwołaniu tego wydarzenia.
1: Powód jest bardzo konkretny, niski poziom Wisły w miejscu, w którym miała odbywać się impreza i związane z tym obawy o bezpieczeństwo uczestników.
0: No czyli tym razem nawet morsy uznały, że z Wisłą nie ma co się siłować.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: dzieci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
1: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
0: Dlatego, kiedy wyjął syrenę, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
2: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
0: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
2: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
0: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
3: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery. Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
0: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najcieplej dziś na zachodzie kraju, na południowym zachodzie do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północnym wschodzie do 17, podobnie na Półwyspie Helskim. A w całym kraju bardzo dużo słońca, zachmurzenie niewielkie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: No i jest już po 9:00 ostatnia godzina naszej porannej części programu.
7: Przed nami jeszcze trochę dobrego grania przed 11:00.
6: Nie przełączajcie fali, lecimy z kolejnymi kawałkami.
7: Posłuchajcie tego.
5: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: No to słuchajcie, Dzień Chłopaka był wczoraj, więc panowie mogą jeszcze dostać prezenty, tylko tym razem taki trochę mniej typowy.
1: Wacławek rusza z kampanią Zdrowomania.
0: Od 1 października, czyli w zasadzie od dzisiaj, pełnoletni mieszkańcy mogą zgłaszać się po vouchery na bezpłatne badania i konsultacje.
1: W pakiecie m.in. badania krwi, PSA, EKG, konsultacje diabetologiczne, dietetyczne, kardiologiczne i pulmonologiczne.
0: Łącznie przygotowano prawie 700 bezpłatnych porad i badań.
1: A voucher będzie można wykorzystać przez 2 miesiące do 15 grudnia.
0: No czyli tym razem naprawdę można sobie zrobić prezent, który nie skończy się po kilku dniach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zespół Szkół Muzycznych z tytułem Modernizacja Roku. Klub Filmowy Ósemka z Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Oraz Weekend Seniora z Kulturą w Miejskiej Bibliotece. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Tegoroczne wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku otrzymał włocławski zespół szkół muzycznych. Ekspertów i jury zachwyciła przede wszystkim nowo wybudowana sala koncertowa z wyjątkową akustyką. To już trzeci rok z rzędu, gdy włocławska inwestycja zdobywa to prestiżowe wyróżnienie. W 2023 roku nagrodzono Skarbiec Fajansu, a w 2024 roku zespół szkół technicznych. Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej w Włocławku. Dla twórców i osób związanych z Ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie. Mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka.
2: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu. Powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej Ósemki, ale także docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali. 3 października o godzinie 11 w Bibliotece przy ulicy Warszawskiej odbędą się warsztaty rękodzieła dla seniorów. Uczestnicy pod okiem Stefana Kaczmarka wykonają obrazki ze słomy. Obowiązują zapisy telefoniczne.
0: To jest Puls Włocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jest parę minut przed godziną 11. No i nasz czwartkowy poranek dobiega końca.
1: Wow, szybko zleciało, ale jutro wracamy do Was od 6. W piątek czeka nas chociażby Światowy Dzień Uśmiechu.
0: No więc nastawienie na jutro już mamy gotowe. Zostawiamy Was ze świetną muzyką na resztę czwartku. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
1: Trzymajcie się i do usłyszenia już jutro rano. Cześć!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Po nieudanej egzekucji kobieta

0: szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Rochowski.
1: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane. Jeśli Europa zaatakuje Rosję, będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
0: Zespół śledczy w sprawie Zonta Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonta Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło, mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy, a obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
2: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
0: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Bardzo przyjemna pogoda także dziś na termometrach do 25 stopni na południowym zachodzie, w centrum około 20 stopni, najchłodniej na północy, tam około 17. Niebo niemal bezchmurne, dziś sporo słońca, trochę więcej chmur jedynie na południowym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
5: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
6: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim 4 zespoły folklorystyczne działające w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół spod strzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski, zarówno w gwarze, zarówno w stroju. Dbamy o to, aby strój regionalny

0: autentyczny, żeby był pięknie skompletowany, żeby był jak najbardziej tradycyjny, zgodny z przekazami etnograficznymi. Również muzyka, również tańce. Mamy wspaniałego choreografa Macieja Mielczarskiego, który pięknie uczy zarówno młodzież, jak i dorosłych tańców kujawskich. Więc tańczymy, pokazujemy, śpiewamy, posługujemy się gwarą kujawską, a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi Spod Strzechy w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu.
1: Zapraszamy na chwilkę przerwy i do usłyszenia niedługo.
2: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy się z Państwem po przerwie. Moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: Taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów. Mamy profesjonalne jury, które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem. Zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kacprowicza w Inowrocławiu. Jest to odbywający się co 2 lata u nas. Będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu, wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane. Także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowująca ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo, wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, też właśnie w ramach festiwalu folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień, także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. Tańczymy, śpiewamy i Kujawy promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszamy na krótką przerwę i do usłyszenia.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Kontynuując rozmowę pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
2: W Brześciu zespół Dzieci Kuja, proszę państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny z Podstrzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Dziękuję bardzo, zapraszamy na chwilkę przerwy i zapraszamy niedługo.
0: Wokół nas. W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
2: Tak, mogę pochwalić się dwoma projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. I był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej. A drugi projekt to współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjno Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawom i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno o gwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli, prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest, i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
2: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby taki list żelazny wystawić.
1: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
3: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
1: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
3: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
1: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkańca, a miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
4: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 30.

0: Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Dziś znów w całym kraju słonecznie i przyjemnie ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Śląsku, do 22 w Wielkopolsce i 25 w Lubuskiem.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Jesteśmy po 12 czwartkowe popołudnie i jedna z najważniejszych informacji, nie to, że dnia, ale tygodnia, może i miesiąca, nawet i półrocza we Włocławku, przejedziemy skrzyżowaniem Kapitulnej, Długiej i Wysokiej. Już teraz, w tym momencie. I o tym sobie będziemy mówić za moment też. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Świetna wiadomość dla kierowców, boska wiadomość dla kierowców, zwłaszcza którzy mieszkają na południu, na Zazamczu. No i podróżują, bo w końcu i nareszcie otwarte jest nowe rondo turbinowe przy pośredniaku, przy centrum handlowym, czyli krótko mówiąc na skrzyżowaniu Wysokiej, Długiej i Kapitulnej. Przejedziemy już w pełni tym skrzyżowaniem. Jest to rondo turbinowe, czyli chociażby takie jak przy Kruszyńskiej i Alei Królowej Jadwigi, czy takie jak przy wjeździe na Włocławski Michelin. Rondem na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej możemy już przejechać.
1: WPP na 101,4 FM.
2: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Olimpiada ZUS. Do wygrania indeks na studia. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych. Oraz policjanci uratowali 9-latka. Zareagowali w drodze do służby. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Termin upływa 23 października. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrane uczelnie. Pierwszy etap odbędzie się 24 listopada. Półfinał zaplanowano na 2 marca 2027 roku, a finał na 16 kwietnia w Warszawie. Olimpiada jest częścią projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS, podczas którego młodzież poznaje m.in. zasady ubezpieczeń społecznych, opłacania składek i prowadzenia własnej działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez szkoły za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ZUS. Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory. Mówi Ewa Szczepańska, przewodnicząca Rady Miasta Włocławek.
2: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławek. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka, z wyłączeniem placówek dla dorosłych.
2: Społeczność uczniowska szkoły ponad podstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady.
1: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze. Mówi Małgorzata Feliniak, dyrektor Biura Rady Miasta Włocławek.
3: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza. Zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów.
1: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do tej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium. Młodzieżowi radni mają sesję raz na kwartał. Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w młodzieżowych radach miasta. Dwoje grudziąckich policjantów, sierżant Aleksandra Tomaszewska i podkomisarz Łukasz Tomaszewski, zauważyło samotnie jadącego rowerem 9-latka. Chłopiec kierował się w stronę ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i bezpiecznie zatrzymali dziecko. Do zdarzenia doszło 27 września, gdy policjanci jechali do komendy, by rozpocząć służbę. Chłopiec oddalił się z domu, a ze względu na szczególne potrzeby wymagał stałej opieki osoby dorosłej. Na miejsce przyjechał ojciec, który wraz z rodziną i sąsiadami szukał syna. Policjanci przekazali mu dziecko i przypomnieli o konieczności zapewnienia mu bezpieczeństwa.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Coś za coś, bo wspominałem w tej godzinie, że czynne jest już rondo na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej, ale nie przejedziemy Tumską. No wiadomo, coś otwierają, to coś muszą zamknąć. W dodatku w tym tygodniu, co prawda tylko przez kilka godzin, nie przejedziemy też Tamą. W najbliższą sobotę przez 4 godziny od rana Tama będzie nieprzejezdna. Od 7 do 11. No to nieźle będzie się na moście korkować to wahadło.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
2: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
1: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej i przyznał się śledczym do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

0: kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
2: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy, pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
3: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
2: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Jesień nadal jest dla nas łaskawa. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło. Od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Śląsku, do 22 w Wielkopolsce i 25 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Dzień dobry, o ile nie musimy tankować. Ja dzisiaj jadąc do radia stanąłem. Musiałem. Mam dla was świeżutki raport. Benzyna 8,12. Diesel 9,14. Do standardowych pytań, karton czy gotówką? To na stacjach paliw powinno być teraz karton, gotówką, czy może pod zastaw hipoteki?
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Słuchajcie, dzisiaj jest pewna rocznica, pierwszy dzień października. Cofnijmy się o 12 miesięcy, rok 2025, 1 października. W Polsce rozpoczyna się system kaucyjny. Tak, tak, to już od roku stoimy z tymi workami przy butelkomatach. I jak to świętować, taką pierwszą rocznicę? No widzimy się przy butelkomacie. A w ogóle to jacy są rekordziści, którzy oddali najwięcej butelek i ile butelek tak w ogóle oddaliśmy? Będziemy sobie o tym jeszcze dzisiaj rozmawiać.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem mniej więcej pół godziny temu. Musiałem dzisiaj zatankować. Ja wiem, bardzo smutna sytuacja. I wiecie co? Ja już teraz wszystko wiem. Faktycznie paliwo będzie po 5,19. Nikt nas nie wprowadził w błąd. Będzie po 5,19, tylko po prostu nie powiedzieli, że za pół litra.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Jutro mecz piłkarskich orłów. Polska reprezentacja zagra z Rumunią i okazuje się, że to ma być mecz o posadę dla Jana Urbana. Znowu będziemy szukać nowego selekcjonera. Jest duże takie prawdopodobieństwo. Plotkuje się, że może wrócić Michniewicz, tylko o premiach to już niech porozmawiają na początku, zamiast później się kłócić. No, Lalka miała być najpopularniejszym serialem jesieni, ale tu czai się naprawdę mocny konkurent.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Miriam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
2: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
1: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Nowosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyny

0: Przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
1: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
1: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
0: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na pogodę nie możemy dziś narzekać. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 22 w Wielkopolsce, do 25 w Lubuskiem.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Dzisiaj pierwszy dzień października, rocznica wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale oprócz tego koniec wakacji dla studentów. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. No najlepiej to mieli ci, którzy zrobili maturę w maju, a do teraz mieli wolne. Moi drodzy, kolejne takie długie wakacje to dopiero w wieku 65 lat.

0: Doktor Google traci na popularności, ale to nie jest tak, że przestaliśmy w internecie szukać tego, co nam dolega. Nie, nie, nie. Uwaga, nawet kilkanaście milionów Polaków pyta się o swoje dolegliwości sztucznej inteligencji. No nieźle, mam tylko nadzieję, że nie będzie sytuacji...
1: Tak, masz rację. Amputacja ręki przy biegunce nie była potrzebna. Przepraszam za mój błąd. W takiej sytuacji mogę ci pomóc znaleźć odpowiedni bezrękawnik na zimę.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w studiu Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry, Pani Dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Pani Dyrektor, z tego co wiem, pojawiły się dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Duży znak zapytania przy tym był, ale tak jak Pani obiecała, nie odpuściła Pani. One są, proszę powiedzieć, co dzięki temu będą mieli pracodawcy i osoby poszukujące pracy we Włocławku.
2: Z dodatkowych środków rezerwy już organizowaliśmy nabory na staże i kilkadziesiąt osób miało szansę rozpocząć staż i właśnie te staże trwają. Natomiast w wyniku podsumowań budżetowych okazuje się, że jeszcze możemy przeznaczyć środki na dotacje na działalność gospodarczą i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy myślą o swoim biznesie i szukają metody sfinansowania tego biznesu. Jest do dyspozycji 30 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś czy to sprzętu, czy towaru, czy jakichś narzędzi, reklamy, najmu. No tutaj katalog wydatków jest bardzo szeroki. To jest dla tych osób, które mogą się zarejestrować albo są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Mają ciekawy pomysł na biznes, który jest poparty doświadczeniem zawodowym, bo oczekujemy w związku z ograniczonymi środkami tego, żeby osoba miała chociaż rok doświadczenia w kierunku, w którym ma zamiar prowadzić swój biznes i ma szansę wówczas uzyskać te pieniądze i ich nie zwracać, pod warunkiem, że przez 12 miesięcy będzie prowadziła swój biznes. Zatem zapraszamy, ponieważ nabór będzie lada moment od 12 do 14 października. Dokumenty już są dostępne na naszej stronie internetowej, więc można już je przygotować.
1: Pula środków jest ograniczona oczywiście.
2: Tak, mamy do dyspozycji około 20 dotacji. Mhm. Uważamy, że to i tak jest dużo, dlatego że w tym roku 61 osób do tej pory skorzystało, więc kolejne 20, to jest zawsze kolejne 20 nowych biznesów na terenie miasta czy powiatu włocławskiego, co zawsze jest jakimś zastrzykiem w tą lokalną gospodarkę, ale też nowymi perspektywami dla tych naszych klientów, czy dla tych, którzy chcą po prostu ten swój biznes rozkręcić.
1: Pani Dyrektor, poza tym, że można w ramach tych dodatkowych środków ubiegać się o dotacje na własny biznes, można też ubiegać się o dodatkowe kwalifikacje i szkolenia. Na to też wygospodarowane zostały pieniądze.
2: Tak, oczywiście. Teraz to jest taki bardzo ciekawy czas, ponieważ jest za chwilkę rok akademicki i każdy, kto chciałby sfinansować swoje kształcenie w postaci studiów podyplomowych, może u nas aplikować o kształcenie studiów podyplomowych, wskazując jaki kierunek, jaka uczelnia, to już nasz klient to określa. Również dysponujemy środkami na szkolenia w trybie indywidualnym, czyli jeżeli ktoś ma pomysł nie związany ze studiami, ale z jakimś zdobyciem jakichś uprawnień, wiedzy, odbyciem jakiegoś kursu, również może aplikować. Musi wykazać, że po prostu ma szansę później na aktywność zawodową. Też może u nas aplikować, ale też ważne dla tych, którzy w ogóle mają problemy z poszukiwaniem pracy, to mamy nabór na takie 3-tygodniowe szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. To jest bardzo rozbudowane szkolenie, gdzie tak naprawdę najpierw nasi klienci patrzą w siebie i patrzą na to, w czym są dobrzy, jakie mają mocne, słabe strony. Uczą się, jak radzić sobie ze stresem, bo również współpracujemy z psychologiem, który takie warsztaty prowadzi. Potem uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, zachowywać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wiadomo, że bardzo często to jest taki słaby punkt, że mamy jedno CV do wszystkich albo na rozmowie kwalifikacyjnej nie potrafię do końca w cudzysłowie sprzedać siebie. Zatem to wszystko ćwiczymy na warsztatach, a ostatni tydzień wychodzimy już w teren, czyli to są rzeczywiste rozmowy z pracodawcami, czyli to też jest taki już warsztat na żywym materiale, ale też chociażby jest szansa na współpracę z Włocławskim Centrum Wolontariatu, ponieważ z nimi też mamy tutaj w ramach tego szkolenia spotkania i też pokazujemy osobom, jakie są możliwości bycia aktywnym jeszcze przed tym, jak będę pracować zawodowo. Zapraszamy do zapisu.
1: Oczywiście całym rokiem są prowadzone te działania również aktywizujące osoby bezrobotne, które nie potrzebują żadnych środków, tylko zaangażowania pracowników Urzędu Pracy.
2: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o warsztaty, to tutaj mamy każdego tygodnia zajęcia z doradcami zawodowymi na różne tematy. Zatem możecie Państwo sobie sprawdzić na naszych stronach, jakie w najbliższym czasie zagadnienia są. To są zagadnienia związane z przygotowaniem się do szukania pracy, ale też chociażby jakie są w ogóle możliwości na naszym rynku, prawda, i rozwoju, ale też takie bardziej głębsza praca doradcza, indywidualna, kiedy tak naprawdę możemy przeanalizować sami siebie, a jeżeli ktoś jest otwarty nawet na pracę z coachem, ponieważ prowadzimy też sesje coachingowe, to już trwa to zazwyczaj kilka tygodni, kiedy to jest totalnie już taka głęboka praca nad swoimi przekonaniami, prawda, i gdzieś patrzenie rzeczywiście na to, co ja w zasadzie w życiu w tym aspekcie zawodowym, bo mamy tutaj coaching zawodowy, jakie są moje rzeczywiste pragnienia, a co mi tak naprawdę świat powie, wiedział, czy rodzice, czy znajomi, czy w zasadzie jaka jest presja i filozofia kariery zawodowej. Może ja mam zupełnie inne wartości, więc tutaj zapraszamy też do kontaktów z naszymi coachami, doradcami zawodowymi, bo w tym aspekcie dzieje się u nas bardzo dużo.
1: No i to są spotkania zupełnie bezpłatne i konsultacje zupełnie bezpłatne.
2: Absolutnie, wszystko jest bezpłatne. Te szkolenia 3-tygodniowe, to nawet nasi klienci otrzymują stypendia, więc tutaj jakby może ich to też zachęcić. To są te 3-tygodniowe szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję Pani Dyrektor.
2: Dziękuję.
0: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

pierwszy dzień października. Moi drodzy, dzisiaj mamy pewne święto, Dzień Wegetarian. Uwaga, 12% dorosłych Polaków deklaruje, że nie je mięsa. No i ten odsetek coraz szybciej się powiększa. Krótko mówiąc, przerzucamy się z mięsa. Tylko ja mam takie pytanie, czy wegetarianie jak przeklinają, to nadal rzucają mięsem, czy to wtedy jest już jakieś tofu?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipieńska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelanie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
3: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
1: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych, oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
4: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
1: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
5: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
1: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia w całym kraju sporo słońca i błękitnego nieba i ciepło na termometrach, maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Śląsku, 22 w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: To jest już rok. Minął rok systemu kaucyjnego w Polsce, moi drodzy. 1 października ubiegłego roku wprowadzono ten system. No i powoli się przyzwyczailiśmy do stania przy tych butelkomatach. A jaki jest polski rekordzista? Pewien mężczyzna oddał naraz 11 200 opakowań kaucyjnych. 10 godzin w markecie stał, no i wrzucał te butelki, ponad 6 tysięcy złotych. No i okej, ja szanuję, tylko dlaczego mam wrażenie, że zawsze tacy rekordziści to stoją przede mną w kolejce do butelkomatu?

0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Mamy już październik, pierwszy dzień października, miesiąc do wszystkich świętych, dzień wcześniej Halloween, no i ozdoby w sklepach oczywiście się pojawiają. W każdym razie, w pewnej sieciówce, nie będę mówił jakiej, nie będę reklamował, chciałem kupić taką ceramiczną dynię, do której wkłada się podgrzewacz. W każdym razie, pani mi powiedziała, nie, teraz to my mamy już bożonarodzeniowe ozdoby. Dynię to mieliśmy w lipcu. Się zastanawiam, czy czasem już pisanek nie malować.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie oraz klub filmowy Ósemka z nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku odbyła się konferencja pod hasłem Przepis na zdrowie, zorganizowana przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Spotkanie było skierowane przede wszystkim do seniorów. Specjaliści rozmawiali m.in. o profilaktyce, szczepieniach, zdrowym odżywianiu i codziennym dbaniu o zdrowie. Podczas konferencji zwracano uwagę na to, że wraz z wiekiem szczególnego znaczenia nabiera profilaktyka i regularne kontrolowanie stanu zdrowia. Jednym z tematów były szczepienia, które mogą pomóc w ochronie przed chorobami szczególnie istotnymi dla osób starszych. Mówi Magdalena Krygier-Czajkowska, rzecznik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
2: Prelegenci będą mówić o infekcjach jesiennych, które mogą pojawić się u seniorów, o szczepieniach ochronnych, a także będziemy mówić o diecie, jak powinna wyglądać dieta seniora, jak odpowiednio seniorzy powinni się odżywiać. Krótko wspomnimy także o cyberbezpieczeństwie, które jest tutaj wielkim niebezpieczeństwem dla seniorów, tak? Na koniec przedstawiciel nadleśnictwa we Włocławku krótko opowie o tajemnicach lasu, o grzybach, które są w naszym regionie.
1: Sporo miejsca poświęcono również szczepieniom. Specjaliści podkreślali, że to jeden z ważnych elementów profilaktyki, dlatego seniorzy powinni mieć dostęp do rzetelnych informacji na temat możliwości ochrony przed chorobami zakaźnymi. Nie zabrakło również tematów związanych z dietą. Eksperci mówili o tym, jak sposób odżywiania może wpłynąć na samopoczucie i zdrowie seniorów oraz na co zwracać uwagę przy komponowaniu codziennych posiłków. Konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do rozmowy ze specjalistami i zwrócenia uwagi na proste działania, które mogą pomóc seniorom dłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję. Włocławski Klub Filmowy Ósemka z prestiżowym wyróżnieniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagroda to docenienie działalności klubu i jego wkładu w rozwój kultury filmowej we Włocławku. Dla twórców i osób związanych z Ósemką to ważne potwierdzenie, że ich działalność ma znaczenie nie tylko lokalnie. Mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka.
3: Z ogromną radością przyjęliśmy nominację do nagrody dla najlepszego klubu filmowego w Polsce. Tych klubów filmowych w Polsce zrzeszonych w Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych jest 122, więc bardzo dużo. Oprócz tego o nagrodę mogły się ubiegać kluby niezrzeszone. Także dużo jest klubów prowadzących działalność filmową i dodatkowo jeszcze zakończoną dyskusją. My zostaliśmy nominowani przez Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i okazało się 23 września ku naszemu, nie ukrywam, zaskoczeniu. Powiem dlaczego. Dlatego, że w tym roku bardzo duży nacisk kładzie się na kino dostępne. I między innymi jednym z nominowanych był klub Migający i byłam święcie przekonana, że to właśnie on zdobędzie nagrodę i okazało się, że członek kapituły wyczytuje Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka, więc radość ogromna, bo to jest uhonorowanie nie tylko naszej pracy, ale też widzów, którzy przychodzą. To nie jest nagroda dla nas tylko i wyłącznie. Żeby powstał Dyskusyjny Klub Filmowy, muszą być chętni do tego, żeby to robić. Musi być dobry film i przede wszystkim muszą być widzowie.
1: Klub od lat skupia miłośników kina i tworzy przestrzeń do wspólnego oglądania, rozmów i poznawania filmowej sztuki. Otrzymane wyróżnienie jest więc nie tylko nagrodą dla samej Ósemki, ale także docenieniem ludzi, którzy przez lata ją tworzyli i rozwijali.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

No i październik, nie da się ukryć, jesień to już w pełni. Liście jakby takie mniej zielone, kasztany to już zdążyły samochód porysować, no nie? Wgniotki porobić na dachu. No i wiecie, co się zmienia? Po pierwsze, zastanawiamy się, czy zaczęli grzać. Po drugie, widać na mieście, ewidentnie widać, kto wychodził rano, a kto może sobie w domu posiedzieć dłużej. Ci, co rano, to już w zimowych kurtkach w zasadzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Mirjam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
1: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
3: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
1: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, między innymi w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
4: Jak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób. Wydatki.
5: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
6: To jak pan oszczędza, że co, już nie idzie po hot doga?
7: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, paruwa.
6: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
7: Oj, to nie jeden.
1: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji.

0: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Popołudnie słoneczne i ciepłe w całym kraju. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i Włódzkiem, 21 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem. Słoneczny i ciepły będzie także weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Widzę taki artykuł w internecie, taki nagłówek. Doda rozpuściła usta i wyprężyła muskuły. I sobie myślę, jak rozpuściła usta? Włosy to można rozpuścić, a usta? Okazuje się, że piosenkarka pozbyła się kwasu, który wcześniej w usta wstrzykiwała. No wiecie, chłodniejsze miesiące idą, niektórzy zmieniają opony, a inni usta na wersję zimową.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj mija rok od funkcjonowania systemu kaucyjnego. No i stoimy przy butelkomatach. Okazuje się jednak, że aż 70% opakowań nie wraca do systemu. Kupujemy, gdzieś tam wyrzucamy. No i to jest wartość około 700 milionów złotych. Tyle jest w niezwróconych butelkach. Pytanie, kto to wszystko trzyma i kiedy odda? No najpewniej pojawi się przy butelkomacie tuż przed nami, kiedy będziemy się akurat śpieszyć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowuje się na nowy sezon grzewczy oraz odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Mieszkańcy Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod koniec września otrzymali rozliczenia za ogrzewanie. Spółdzielnia podsumowała w ten sposób poprzedni sezon grzewczy, który, jak podkreśla jej prezes, nie należał do łatwych. Mówi Piotr Grudziński, prezes WSM we Włocławku.
2: Ponad 20 milionów to są koszty Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. Po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły. Stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają.
1: Tymczasem przed mieszkańcami kolejny sezon grzewczy. Ceny węgla przed sezonem 2026-2027 wzrosły średnio o 200-300 zł za tonę w porównaniu z ubiegłorocznym okresem letnim. W lokalnych składach tona węgla kosztuje obecnie od około 1500 zł do nawet 1800 zł. To może przełożyć się również na koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców. Władze Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowują się już do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Ma się on rozpocząć na początku przyszłego tygodnia, mówi Piotr Grudziński, prezes WSM we Włocławku.
2: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie w przyszły poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że w przyszłym tygodniu jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle. Prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej.
1: Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą przygotować na sezon, w którym koszty ogrzewania mogą być wyższe niż przed rokiem. Ostatecznie rozliczenia będą jednak zależały m.in. od zużycia ciepła. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To okazja do zwrócenia uwagi na potrzeby seniorów, ale też na integrację i budowanie więzi międzypokoleniowych. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku odbyło się spotkanie pod hasłem DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic. Mówi Maria Pierzchała, przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów.
3: Będziemy się edukować i będziemy się jak zwykle integrować. Spotkanie jest otwarte. Będzie edukacja w zakresie tym, że panie przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przygotowały taką prezentację multimedialną wraz z panią dyrektor, żeby można wszystko dowiedzieć się o DPS-ach, czyli DPS-y i ośrodki wsparcia dziennego bez tajemnic.
1: Podczas spotkania przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazywali seniorom informacje dotyczące m.in. kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz korzystania z dziennego wsparcia. Dla uczestników była to także okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i spotkania ze znajomymi. Seniorzy podkreślają, że chętnie korzystają z takich wydarzeń, bo można podczas nich nie tylko zdobyć przydatne informacje, ale również spędzić razem czas.
4: No bardzo dużo, bo na tym spotkaniu dużo się dzieje. Wysyłamy swoje postulaty, a później one są prawie spełnione.
5: Jestem tutaj na spotkaniu, kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo informacji za każdym razem jest udzielane dla seniorów. Takie spotkania są nam potrzebne. Informacja jest nam potrzebna, wiadoma sprawa. Nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych, do prasy. W związku z tym tutaj przychodzimy, mile spędzamy czas, pijemy kawkę i świetnie się integrujemy.
1: O potrzebie organizowania takich spotkań mówią także władze Włocławka. Jak podkreślają seniorzy, są ważną częścią miejskiej społeczności, a takie wydarzenia pozwalają nie tylko przekazywać informacje, ale również integrować środowisko. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest obchodzony co roku 1 października. We Włocławku towarzyszą mu nie tylko okolicznościowe wydarzenia, ale również spotkania poświęcone konkretnym potrzebom i problemom seniorów.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj pierwszy dzień października, rocznica wprowadzenia systemu kaucyjnego, ale oprócz tego koniec wakacji dla studentów. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. No najlepiej to mieli ci, którzy zrobili maturę w maju, a do teraz mieli wolne. Moi drodzy, kolejne takie długie wakacje to dopiero w wieku 65 lat.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

backe på krymsen. La la la la. Jest niezama ona lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

Dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

w lustro, w którym nie obijam się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mencena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
2: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
1: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
3: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowane na przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
1: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
4: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
1: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
5: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i to jest, myślę, stan naturalny i oczywisty.
1: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się sejmowa komisja etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
6: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
7: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór i noc pogodne, na południu miejscami mgły o poranku. Jutro pięknej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Śląsku i w całym kraju znów słonecznie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 17:00 i najważniejsza informacja dnia to oczywiście jest taka, że przejedziemy rondem u zbiegu Kapitulnej, Wysokiej i Długiej. Można już śmigać w tę z powrotem.

0: Świetna wiadomość dla kierowców, boska wiadomość dla kierowców, zwłaszcza którzy mieszkają na południu, na Zazamczu. No i podróżują, bo w końcu i nareszcie otwarte jest nowe rondo turbinowe przy pośredniaku, przy centrum handlowym, czyli krótko mówiąc na skrzyżowaniu Wysokiej, Długiej i Kapitulnej. Przejedziemy już w pełni tym skrzyżowaniem. Jest to rondo turbinowe, czyli chociażby takie jak przy Kruszyńskiej i Alei Królowej Jadwigi, czy takie jak przy wjeździe na Włocławski Michelin. Rondem na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej możemy już przejechać.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Doktor Google traci na popularności, ale to nie jest tak, że przestaliśmy w internecie szukać tego, co nam dolega. Nie, nie, nie. Uwaga, nawet kilkanaście milionów Polaków pyta się o swoje dolegliwości sztucznej inteligencji. No nieźle, mam tylko nadzieję, że nie będzie sytuacji...
1: Tak, masz rację. Amputacja ręki przy biegunce nie była potrzebna. Przepraszam za mój błąd. W takiej sytuacji mogę ci pomóc znaleźć odpowiedni bezrękawnik na zimę.
2: WPP na 101,4 FM.

Kilkanaście minut do 18:00 oczywiście. Punktualnie o 18:00 usłyszymy wiadomości z kraju i ze świata. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Po 18:00 spotka się z wami natomiast Patryk Jaromierski. Ja nazywam się Filip Waćkowski. Dziękuję za dziś. Do jutra. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, bo noc będzie chłodna. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
1: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
3: O te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
4: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
3: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
5: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
3: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
1: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
6: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
1: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pogoda nadal ma dopisywać. W przeważającej części kraju słonecznie albo wręcz bezchmurnie. Temperatura od 20 do 23 stopni. Tylko w górach trochę chłodniej, 17-19. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas wysokie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
9: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
8: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Michał Waszkiewicz.
9: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
10: No, późno żogu.
9: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskurał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
10: Nunca. Zero.
9: Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Z Czeszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xin Yu Gao, która pokonała Węgierkę Panę Udvardi 6-2, 6-3.
11: Dobry wieczór wszystkim, w ten piękny czwartkowy wieczór, pierwszy dzień października. Pogoda za oknem widzę, że jeszcze dopisuje. Aż tak bardzo nie czuć tej jesiennej pory i całe szczęście. Chociaż rano jak idę przez miasto, to nie powiem, trochę się trzęsę zimna, ale to chyba szok termiczny z przejścia z letniej na jesienną aurę. Chociaż to lato też nie rozpieszczało. Niemniej zapraszam oczywiście na wspólny wieczór na antenie. Patryk Jaremiarski, a to jest Radio Włocławek.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Helena Engler uznała, że samo rozbijanie banku punktowego w Tańcu z Gwiazdami to dla niej za mało. Między walcem a czaczą wypuści 9 października swój kolejny singiel pod wymownym tytułem Przez Przypadek. Wokalistka serwuje piosenkę za piosenką, jakby bała się, że widzowie zapomną o niej w trakcie przerwy reklamowej. Bukmacherzy stawiają na nią majątek, więc reszta uczestników show może powoli pakować taneczne buty do torby.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Seniorzy z całego powiatu spotkali się w Lubrańcu-Marysinie oraz przy ulicy Lisek w Włocławku powstają nowe domy. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Seniorzy z całego powiatu włocławskiego spotkali się w Lubrańcu-Marysinie. Były rozmowy o zdrowiu i bezpieczeństwie, badania profilaktyczne, a przede wszystkim okazja do spotkania i wspólnej zabawy. To już druga edycja Powiatowego Dnia Seniora. Przedstawiciele stowarzyszeń, uczestnicy dziennych domów pomocy i mieszkańcy DPS-ów. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: W okolicach Światowego Dnia Seniora świętujemy z najwspanialszymi seniorami na świecie, bo seniorami z powiatu włocławskiego. Drugi raz organizujemy tego typu spotkanie. Jak widać za mną, frekwencja niesamowita i to najlepiej świadczy o seniorach z naszego terenu, którzy chcą żyć w naszym społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania od nas, od samorządu powiatu za to, że żyjemy w czasach w takich, jakich żyjemy. Staramy się łączyć sprawy pożyteczne z przyjemnymi, także badania profilaktyczne, prelekcje w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, ale także i występy rozrywkowe.
1: Program rozpoczął się od spraw, które dla seniorów są ważne także na co dzień. Policjanci mówili o bezpieczeństwie, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Zdrowia o profilaktyce. Była też możliwość wykonania badań. Nie zabrakło również historii. Uczestnicy mogli zobaczyć wystawę Iskry Niepodległej. Tego popołudnia nie chodziło wyłącznie o zdrowie i bezpieczeństwo. Była przede wszystkim okazja do rozmowy, spotkania znajomych i integracji. Do seniorów zwracali się także parlamentarzyści. W centrum ich wystąpień było doświadczenie starszego pokolenia i jego miejsce w lokalnej społeczności. Bo senioralna codzienność to nie tylko wspomnienia. To także kolejne plany, spotkania i czas spędzony z bliskimi. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Październik i listopad są takimi miesiącami, kiedy szczególnie patrzymy na seniorów, bo są 1 października, 14, 20, kiedy są międzynarodowe, bo ogólnopolskie dni seniorów. Jest to grupa ludzi, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu dzisiaj my, młodsze pokolenia, jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy. Patrząc na demografię i na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, to również powód tego, żebyśmy na seniorów patrzyli szczególnie, żebyśmy zapewnili im miejsca, gdzie mogą się rozwijać, gdzie mogą realizować swoje pasje. I tak robimy jako samorząd województwa, ale dzisiaj spotykamy się na powiatowym Dniu Seniora w powiecie włocławskim.
1: Gdy część oficjalna dobiegła końca, przyszedł czas na muzykę. Na scenie pojawiły się czerwone gitary. Zespół, którego piosenki znają kolejne pokolenia, był jednym z głównych punktów programu.
4: Ja przyjechałam właśnie ze swoimi członkami, gdzie dostaliśmy od pana starosty 40 biletów. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Cieszymy się z tego święta, bo to święto jest ludzi starszych i oni jak gdyby czekają. Oni są bardzo zadowoleni. To są ludzie naprawdę, którzy również tworzyli ten dochód, pracowali, zajmowali pewnego rodzaju stanowiska, a dziś po prostu są na odpoczynku, bo to jest zasłużony ich odpoczynek.
1: Była muzyka, wspólna zabawa i piosenki, które wielu uczestników pamięta jeszcze z młodości. Przy ulicy Lisek we Włocławku powstaje 19 segmentów w zabudowie szeregowej, które będzie można kupić na własność. To propozycja dla osób szukających alternatywy dla mieszkania w bloku. Inwestycja znajduje się w dogodnej lokalizacji pomiędzy Zazamczem, Południem a Śródmieściem. W pobliżu są m.in. park na Słodowie, baseny, skatepark i pump track. Segmenty mają być oddane w standardzie pod klucz. Prace budowlane trwają, powstają...
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Maria uznał, że same posty na Facebooku nie zbawią świata, więc umówił się na dwugodzinną kawę z głową państwa. Legenda poznańskiego hip-hopu osobiście doradzała prezydentowi w kwestiach geostrategicznych i zakupu radarów. A przed wizytą raper pilnował kumpla, żeby nie ubrał garnituru i nie wyglądał w pałacu jak goryl z bramki. Dzisiaj panowie wymieniają się charakterystycznymi kiwkami na uroczystościach, udowadniając, że rap wjechał na salony.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
1: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gruźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informacje o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
3: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
1: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną, najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
4: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciało.
1: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Panę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Magdalena Fręch z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost, obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
8: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
7: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Jest kilka minut po godzinie 19, piątkowy, a nie, czwartkowy wieczór. Rozpędzamy w najlepsze, ale piątek już tuż, tuż. A na to chyba wszyscy czekamy. Zapraszam dalej na najlepsze utwory na antenie.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Patrycja Markowska uznała, że odgrzanie własnych kotletów po ćwierć wieczu na scenie to idealny pomysł na jubileusz. Żeby nie było nudno, założyła starym hitom nowe sukienki i podzieliła album na cichy oraz drący się na całe gardło. Na imprezę ściągnęła pół estrady, więc w chórkach i przy pianinie meldują się Bednarek, Możdżer i Andrzej Krzywy. Nawet legendarny tata z Perfektu zadzwonił z uznaniem, że po 25 latach wreszcie jest z niej dumny.

Kazik obwieścił światu, że czuje się świetnie, przybrał na wadze i napisał już chyba wszystkie możliwe piosenki. Zamiast wymyślać nowe teksty na siłę, wokalista postanowił zwolnić i zabrać się za pisanie literatury. Zafundował fankom i fanom logistyczną zagadkę, bo napisał drugą książkę, zanim w ogóle powstała pierwsza. Całe szczęście, że śpiewać na żywo nadal mu się chce, bo inaczej fani kultu szybko zrobiliby mu własny audyt.

Roger Taylor pojechał w trasę ze swoim solowym materiałem, ale fani i tak czekali wyłącznie na stare hity Queen. Całe szczęście na scenę wskoczył Brian May ze swoją gitarą i uratował wieczór nieśmiertelnym Radio Gaga. Perkusista wydał krążek pełen przemyśleń o plastikowych śmieciach i utworów w stylu nie fotografuj jedzenia. Wychodzi na to, że nawet rockowe legendy po 70 denerwują się na zdjęcia obiadów w mediach społecznościowych. A ja tam sobie czasem lubię strzelić fotę mojego omleta.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
2: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
1: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
3: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
4: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
1: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
5: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
1: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ładna pogoda na razie jeszcze z nami zostaje. Jutro niemal w całym kraju pogodnie i sucho, a temperatura od 20 do 23 stopni. Na zachodzie przybędzie trochę chmur, a późnym wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, nie powinien być uciążliwy.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres.
1: Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu.

0: Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośniki. Zostańcie z nami.
3: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Dziewczyna w masce konia nie daje nam odpocząć i zaledwie kilka miesięcy po płycie wypuszcza kolejną epkę. Twórczyni wiralowego My Bear My Rules postanowiła stworzyć hymn dla dziewczyn z małych miasteczek. Połączenie gaberu, hardstylu i hyperpopu w końskim przebraniu podbija scenę od Berghain po Londyn. Ciekawe, jak artystka radzi sobie na lotniska, gdy musi zdjąć maskę do kontroli osobistej przed wylotem w trasę.

Obraz Malczewskiego zniknął w czasie wojny, przelatał pół świata, aż ktoś w domu aukcyjnym wreszcie łaskawie zauważył pieczątkę Muzeum Narodowego. Przez dekady dzieło z siostrami przy fortepianie wisiało u kogoś na ścianie, kupione za całkiem drobne 19 tysięcy dolarów. Wystarczyło ponad 80 lat tułaczki i parę zagranicznych licytacji, żeby nasi urzędnicy w końcu uznali je za oficjalny zabytek. Dobrze, że chociaż portrety rodzinne wracają ze światowych wojaży, bo losy reszty naszych skarbów narodowych to wciąż jedna wielka niewiadoma.

25-letni Jagger przeczytał jedną rosyjską powieść, pograł na bębenku w Brazylii i wcielił się w samego diabła. Oburzeni obrońcy moralności od razu oskarżyli Stonesów o satanizm, choć panowie po prostu szukali gorących rytmów. A na dzień dzisiejszy piosenka przetrwała nagonkę i nabija setki milionów odsłon.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
1: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioł.
4: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
5: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
4: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
1: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. A poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Poranek miejscami mglisty na wschodzie Polski, a potem zrobi się słonecznie. Najcieplej jutro w centrum i na południu. Termometry pokażą nawet 23 stopnie. Wiatr słaby, czasem umiarkowany. Pogoda będzie sprzyjać spacerom.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z Korei jutro z Ukrainką Dianą Jastremską, a Magdalena Fręch z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost, obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0, a selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
9: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
8: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
10: Jest kilka minut po godzinie 21. Przypominam, 1 październik, czwartek. Pierwszy dzień nowego miesiąca. Z tej okazji zarzućmy coś dobrego na antenę.
0: WPP na 101,4 FM.

Nadchodzi tydzień noblowski, w którym pisarze i naukowcy znów stoczą bój o prawie 5 milionów złotych. Sartre chciał być tak bardzo niezależny, że napisał list z prośbą o brak nominacji, ale poczta dostarczyła go za późno. Parę lat temu dali literackiego Nobla Bobowi Dylanowi za śpiewanie do gitary, doprowadzając tradycyjnych pisarzy do szewskiej pasji. Zobaczymy, jaki kontrowersyjny werdykt zaserwuje nam szwedzka akademia już 8 października o 12:50.

Siatka w indonezyjskim więzieniu brzmi groźnie, tylko do momentu, gdy masz odpowiednio gruby portfel. W jednym z zakładów śledczy znaleźli luksusowy resort z klimatyzacją, wygodnymi kanapami i symulatorem golfa. Skazani za korupcję goście mieli nawet zaparkowane na terenie więzienia własne bardzo drogie samochody. Dyrektor placówki został zawieszony, choć trzeba mu przyznać, że stworzył dla podopiecznych ofertę jak z 5 gwiazdek.

0: I nadszedł ten czas. Zbliża się powoli 22, więc na mnie klasycznie czas. Życzę wam dobrej nocy, dzięki, że ze mną byliście. I tradycyjnie słyszymy się jutro. A jutro? No, jutro piąteczek. Patryk Jaremierski, do usłyszenia jutro, a to jest Radio Wocławek.
1: Radio Wocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
3: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
4: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiają naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
1: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
5: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jesień znowu pokaże jutro ładne oblicze. Przez większość dnia dominować będzie słońce, a temperatura osiągnie 20 do 23 stopni. Tylko na zachodzie pod koniec dnia trochę większe zachmurzenie i nawet możliwy słaby deszcz. Ciśnienie cały czas wysokie, wiatr umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Po polsku na 101.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejlicka, kosmetolog, Probiuty Klinik. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa, po takim ekspozycji na słońce są przebarwienia. One wyglądają brzydko.
2: No niestety. Często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
1: Tak.
2: Nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
1: Minionego
2: dużo,
1: lata.
2: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć. Najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
1: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
2: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotelu.
1: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby w Probeauty Clinic. Takie właśnie sposoby macie na nie.
2: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
1: Na przebarwienia jest rada, a co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no, mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem. No i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuję, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc, uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek, gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o pękających naczynkach, no i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą, ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarz.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obecną, obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, coś tam. Tak.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha. No i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki naskórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o, jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w ProBeauty Clinic pomagacie, jeśli mamy przebarwienia, naczynka rozszerzone i takie niedoskonałości gdzieś skóry, ale powiedz na koniec, jak ważne jest to, co robimy w gabinecie i to, co później, ale i wcześniej robimy w domu.
2: Z pewnością w rzeczywistości jest tak, że to, co robimy w gabinecie, to jest jedna część i to, co robimy w domu, no to jest również bardzo istotna kwestia i tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową, glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu. I tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze, jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
2: czyli
1: prawda?
2: Wszystkie używki, które gdzieś tam no, smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast no, chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu. No to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić. Również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
2: No, zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
2: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim cztery zespoły folklorystyczne działają w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół z Podstrzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski zarówno w gwarze, zarówno w stroju. Dbamy o to, aby strój regionalny był autentyczny, żeby był pięknie skompletowany, żeby był jak najbardziej tradycyjny, zgodny z przekazami etnograficznymi. Również muzyka, również tańce. Mamy wspaniałego choreografa Macieja Mielczarskiego, który pięknie uczy zarówno młodzież, jak i dorosłych tańców kujawskich. Więc tańczymy, pokazujemy, śpiewamy, posługujemy się gwarą kujawską, a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi z Podstrzechy w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Myślę, że taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów, mamy profesjonalne jury, które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem, zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kacprowicza w Inowrocławiu, jest to odbywający się co 2 lata u nas. Będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane. Także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowująca ten piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo. Wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Też właśnie w ramach festiwalu folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień, także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. tańczymy, śpiewamy i Kujawę promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Kontynuując rozmowę Pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam Pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
2: W Brześciu zespół Dzieci Kujaw, proszę Państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny z Podstrzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
2: Tak, mogę pochwalić się dwoma projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. I był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej. A drugi projekt to współpraca przy projekcie ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawom i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno o gwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli, prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
3: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.